0: me va. Mira, ¿eh? ¡Oh, ya se fue!
1: Oboje drugi.
2: Drugi program, prvi izbor.